ponownie ogarnął mnie chłód. Świeży śnieg przykrył błoto, brud i bruk. Księgę pełną słów zaczyna spowijać lód. A czytałaś ze mnie lepiej niż nut. Odpalam notatnik w razie W. Czuję co się deja vu. Wnętrze połamany w pół. Odkąd otworzyłaś drzwi, chyba zaraz przestanę liczyć, który to raz lodem spowity. Jesteś czarą goryczy, którą łykam bez popity.

ponownie ogarnął mnie chłód. Świeży śnieg przykrył błoto brud i bruk. Księgę pełną słów zaczyna spowijać lód. A czytałaś ze mnie lepiej niż nut.

0: klatce.
1: Zaginiony jak Atlantyda, legenda wciąż żywa. Nowe aspekty odkrywam, w oceanie życia pływam. Kiedyś dojdę do celu, łącząc kolejne ogniwa. Szukam stylu, ukryty pośród innych tylu. Zaginiony jak Atlantyda, legenda wciąż żywa. Nowe aspekty odkrywam, w oceanie życia pływam. Kiedyś do...

Dzisiaj wielu w galerii, tysiąc portretów, wciąż te same twarze, a ja zrobię to inaczej, nie mów. Dawka świeżego tlenu dla was, choć czysta kartka, to zaraz już będzie w rymach cała, nie patrz. Odnajduję inspirację w pięknych kobiet uśmiechach, szukam stylu, bo wiem, że on jest tam, wychodzi z serca. To moja Mekka, to ukojenie w tych wersach, spokój, cisza, relaks, to tu słychać mnie na łódzkich scenach. Z tego miejsca, gdzie w końcu coś zaczyna się ruszać, kotku posłuchaj, bo to dla ciebie słowa rzucam. Miejska rotunda, pełna miejskich myśli, upał.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

Wybiła czwarta, mamy wtorek, a z tej strony Jendras i będę tu z tobą przez najbliższą godzinkę. Przed nami same hity, takie jak ten i Return to Bebo.

Powracamy do Bebo, czyli jakże euforyczny, pełen emocji singiel szkockiego producenta muzyki elektronicznej, Barego Kenswima oczywiście, który jak to często bywa, opiera się na samplu, w tym przypadku kultowego południowoafrykańskiego utworu Bebo, autorstwa młodzieżowej gwiazdy Msawawa. Z tej strony Jendras, a to jest Bans. 3:45 i w tym tygodniu będę towarzyszył Wam jeszcze w tej nocnej porze. A jeśli Twój umysł jest jeszcze troszeczkę zaspany, no to ja znam na to doskonałe lekarstwo. Daj głośniej muzykę i uwolnij swój umysł. Prospa, Clooney i Sybil w utworze Free Your Mind.

Wypłynęliśmy na szeroką wodę z Roxy i Faustem i to jest właśnie to, co lubimy. I co robimy w Banz? Wypływamy na szerokie wody? Świata muzycznego oczywiście, bo właśnie tam najlepiej można nauczyć się pływać. Mamy wtorek, 12:13 na zegarze, a my jesteśmy na fali i rozpływamy się w dźwiękach całodobowo. Już teraz uwolnij swoje głośniki i daj im popracować ciut mocniej. Release me.

I'm Addicted od francuskiego producenta Ronson, czyli utwór, który wprost uzależnia swoim głębokim groove'em inspirowanym na muzyce lat 90. I co ciekawe, track ten trafił na składankę Origins Vol. 1 wytwórni Dansu Disc, która inauguruje nową serię płyt winylowych. Ach, jestem przekonany, że z czarnej płyty musi brzmieć to po prostu kozacko. No i takie hity gramy oczywiście w Bounce. Jest wtorek, godzina 4:25, a na nas czeka cała masa świetnych numerów. W tym momencie oddaję głos PZ-owi i Bimelo, gdyż bez nas nie zaczną. Murka.

0: się nie wychylaj, ona się nie nachyla do ciebie. O, się zauroczyła, chociaż poślubiłem grę.
1: Zdrowie.
0: Na chwilę odbiła i teraz wraca i mam na stałe dwie.
1: Nowe.
0: To mordo praca, jedyna taka, która jest sexy. Dobrze, że dobro wraca, bo zawsze

No rush, no regret.

hurry, no rush. No hurry, no rush. No hurry, no rush.

To było Legacy stworzone przez włoskie duo Ultra oraz Johna Summita, dla którego był to w sumie symboliczny powrót do surowego, klubowego brzmienia Tech House, od którego zaczynał swoją karierę. Spoglądam na zegarek, zostało 25 minut do piątej, a ty słuchasz Bans. I jeśli to nie kłopot, to proszę cię, poświęć chwilę i obczaj sobie nasze sociale. Masz do wyboru Instagrama, Facebooka oraz TikToka, no i zostaw po sobie jakiś ślad, a na pewno będzie nam miło. A skoro już mowa o kłopotach, to mamy jeden na playliście oczywiście i nie chodzi o problem, a o tytuł.

To był krok w tył od Fokusa, Rahima oraz Natalii i Pauliny Przybysz. I jestem przekonany, że czasami dobrze wiecie, że w życiu tak bywa, że aby zrobić dwa kroki do przodu, czasem najpierw trzeba zrobić ten jeden do tyłu. Nasz zegar na szczęście się nie cofa, chodzi poprawnie i pokazuje, że zostały już tylko 15 minut do godziny 5. Ach, jak ten czas szybko leci, co? No, niestety, nic na to nie poradzimy. Słuchasz Bans, a ja przypominam o naszym promopulu, bo czasami jeden mały krok może spowodować wielkie zmiany. Dlatego jeśli wyprodukowałeś jakiś kozacki kawałek, to nie trzymaj go na dysku, daj mu ujrzeć światło dzienne i wyślij go do nas. A jeśli jest takim sztosem jak myślisz, to na pewno dodamy go do naszej playlisty. A już teraz kolejny hit, jakim jest Hyper od La Fuente. A?

Hyper i La Fuente, a już za chwilę kolejny super kawałek, czyli Satisfy od Showteka, a tuż po nim pierwsze dzisiejsze Bounce Newsy, także pozostań koniecznie z nami.

0: jesteś w centrum wydarzeń. Słuchasz tego, co lubisz i dowiadujesz się tego, co ważne. Twoje hity.
1: Twoje newsy.
2: Agnieszka Trojanowska-Bis. Ojciec zamordowanej 16-letniej Mai K. z Mławy i jego pełnomocnicy nie zgadzają się z decyzją o umorzeniu śledztwa w sprawie gróźb karalnych, które wobec nich miała kierować matka 18-latka oskarżonego o zabicie Mai, Bartosza G. Maja była jego znajomą. Ojciec i jego prawnicy zwrócili się teraz o pomoc do Ministerstwa Sprawiedliwości. Minister we wpisie na platformie X zapewnił, że resort traktuje bardzo poważnie informacje o groźbach i zapewnił, że jego ministerstwo oraz prokuratura krajowa na pewno dołożą starań, by pomóc tam, gdzie pozwalają na to przepisy. Bartosz G. usłyszał zarzut zbrodni zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem 16-letniej Mai K. z Mławy. Podczas przesłuchania w prokuraturze nie przyznał się do popełnienia tego czynu i odmówił składania wyjaśnień.
0: O tym newsie po prostu warto wiedzieć.
2: Od 1 października z bezpłatnych badań przesiewowych w kierunku raka płuca będą mogli skorzystać pacjenci z grupy zwiększonego ryzyka. To badanie z wykorzystaniem niskodawkowej tomografii komputerowej. Wcześniejsze próby prowadzenia takich badań, ale z wykorzystaniem klasycznego zdjęcia rentgenowskiego klatki piersiowej nie wykazały oczekiwanego zmniejszenia umieralności. O szczegółach Grzegorz Kozioł.
3: Z darmowego badania w ramach NFZ-u bez skierowania będą mogły skorzystać osoby po 55 roku życia, które palą lub paliły papierosy nałogowo. Jak wyjaśnia pulmonolog profesor Mariusz Adamek ze Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, minimalna konsumpcja to 20 paczko lat.
4: Czyli jedna paczka codziennie przez 20 lat, albo dwie przez 10 i tak albo w drugą stronę.
3: Dzięki podobnym badaniom 73-letni Damian Sikora dowiedział się, że w jego płucach pojawił się 3-milimetrowy guzek.
5: Zostałem, że tak powiem, zdiagnozowany, lekko uspokojony. Zmusiło mnie to do nieco zmienienia swojego trybu życia.

Cieszę się, że z nami jesteście i że możemy przeżywać te dźwięki razem. To było Leave It All od Lost Frequencies, a to jest Bans. I jeśli podobał Wam się ten utwór, to śmiało dajcie mu lajka w naszej apce. No, chyba, że jeszcze jej nie pobraliście. No, można to zawsze nadrobić. Przypominam, że jest dostępna zarówno w App Store, jak i w Google Play. A poprzez lajkowanie utworów tworzycie w apce swoją własną playlistę, no a my mamy na nią realny podgląd i wiemy, co najbardziej Wam się podoba. Fajna współpraca, prawda? Bo taka jest właśnie nasza misja, słuchajcie, aby grać te utwory, które sprawiają, że puls zdecydowanie przyspiesza, a już teraz swój puls zaprezentują nam wydmy.

ten utwór zdecydowanie nigdy się nie znudzi, czyli tak jak nam, umilanie ci czasu. Słuchasz Bans oczywiście na zegarku 10 po 5. Z tej strony mówił Jędras i mimo, że no niestety to by było na tyle ode mnie na dziś, to ty koniecznie pozostań na antenie, bo czeka tu na ciebie cała masa hitów. Już za chwilę kolejny z nich, znakomity numer od Jigit i Charlotte Plank. I jeśli prowadzisz samochód, no to proszę, skup się, jedź ostrożnie i dotrzyj bezpiecznie do celu, bo to jest Car Crash.

przymkniętą szybę w samochodzie. Tak bardzo się zżyłem z nadzieją, że będę mógł jeszcze raz zobaczyć zorzę. To śmieszne, bo wiem, że w tym smogu i mieście to szanse są na to znikome. Weź bledkę, są z tyłu w apteczce. Na szczęście zabrałem ze sobą Aurorę.

0: jesteś w centrum wydarzeń. Słuchasz tego, co lubisz i dowiadujesz się tego, co ważne. Twoje hity.
1: Twoje newsy.
2: Agnieszka Trojanowska bis. Ojciec zamordowanej 16-letniej Mai K. z Mławy i jego pełnomocnicy nie zgadzają się z decyzją o umorzeniu śledztwa w sprawie gróźb karalnych, które wobec nich miała kierować matka 18-latka oskarżonego o zabicie Mai Bartosza G. Maja była jego znajomą. Ojciec i jego prawnicy zwrócili się teraz o pomoc do Ministerstwa Sprawiedliwości. Minister we wpisie na platformie X zapewnił, że resort traktuje bardzo poważnie informacje o groźbach i zapewnił, że jego ministerstwo oraz prokuratura krajowa na pewno dołożą starań, by pomóc tam, gdzie pozwalają na to przepisy. Bartosz G. usłyszał zarzut zbrodni zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem 16-letniej Mai K. z Mławy. Podczas przesłuchania w prokuraturze nie przyznał się do popełnienia tego czynu i odmówił składania wyjaśnień.
0: O tym newsie po prostu warto wiedzieć.
2: Od 1 października z bezpłatnych badań przesiewowych w kierunku raka płuca będą mogli skorzystać pacjenci z grupy zwiększonego ryzyka. To badanie z wykorzystaniem niskodawkowej tomografii komputerowej. Wcześniejsze próby prowadzenia takich badań, ale z wykorzystaniem klasycznego zdjęcia rentgenowskiego klatki piersiowej nie wykazały oczekiwanego zmniejszenia umieralności. O szczegółach Grzegorz Kozioł.
3: Z darmowego badania w ramach NFZ-u bez skierowania będą mogły skorzystać osoby po 55 roku życia, które palą lub paliły papierosy nałogowo, jak wyjaśnia pulmonolog profesor Mariusz Adam.

0: będzie.
1: Od 12 stopni na południu do 15 w centrum i na wschodzie i do 19 w północno-wschodniej części kraju. Chłodniej na terenach podgórskich od 9 do 13. Przelotne opady deszczu w całym kraju, burze możliwe na wschodzie. A w nocy przelotne opady deszczu i burze możliwe wszędzie, a wysoko w Tatrach opady śniegu.

To już siódma, mamy wtorek, 22 września. Ja jestem Daniel i zapraszam was do 10. Kalendarz przypomina dziś, że mamy Światowy Dzień Bez Samochodu. No i jeżeli słuchacie nas właśnie za kierownicy w stojącym korku chociażby, no to ironia losu jest pełna. No ale umówmy się, presja czasu i wrześniowy chłód no rzadko wybaczają porzucanie własnych czterech kółek, także kto może, niech porzuci, a kto nie, niech się grzeje przy dźwiękach Heartbeat i Heartfire. Axwell, to wszystko w duecie w Bouncie na starcie tej godziny. Niech to będzie dla was bardzo dobry dzień. Dzień dobry! Dobry.

to już 7 minut po 7, to Lostepa i jego wyrazisty Dreamliner, nasza nówka sztuka z minionego tygodnia. Will Bailey potrafił trzymać się w tym numerze taką idealną wysokość przelotową bez ani jednej turbulencji, zresztą jak sam tytuł mówi. Dokładnie takiej opanowanej pewności siebie myślę, że potrzebujecie w ten wtorkowy poranek, a zwłaszcza, że dzisiejsze kalendarze przypominają o, uwaga, dniu ćwiczenia przed lustrem prośby o podwyżkę. Także jeżeli nie dziś, no to kiedy? Jeżeli w ramach porannej toalety trenujecie właśnie srogie spojrzenie i to takie przekonujące chrząknięcie, no to brytyjski weteran ATFC ma dla was idealny podkład muzyczny, no bo tutaj czasy podbić muzyczną stawkę, po prostu, jako taki trening przed tym właściwym zadaniem. Kto wie, być może to właśnie dzisiaj, także powodzenia życzymy. Przypomnę, to dzień ćwiczenia przed lustrem prośby o podwyżkę. Przed wami Hipcats. Właśnie teraz bounce i przypomnę raz jeszcze, to wtorek, 22 września. Być może po weekendzie jeszcze czas na jakieś zmiany. Bo w końcu nowy tydzień, nowe otwarcie.

0: To Julia Wieniawa i jej bardzo wyraziste Nie będziemy tęsknić. To już prawie 14 minut po siódmej. Julia śpiewa o braku tęsknoty. No i jeżeli dzisiejsza próba przed lustrem, przed rozmową o podwyżce pójdzie po waszej myśli, no to wy raczej także nie będziecie tęsknić ze swoją dotychczasową wypłatą. Klucz to opanowanie tej jednej idealnej miny, przy której szef po prostu nie odważy się powiedzieć nie. Także to być może jest właśnie ten moment. A wszystko przypomnę w dniu ćwiczenia przed lustrem prośby o podwyżkę płacy. Przypomnę, być może to właśnie dzisiaj. No a jeżeli chcecie dorzucić do tych porannych przygotowań troszeczkę takiego bezwstydnego luzu, jaki po weekendzie lubimy chyba najbardziej, no to Troye Sivan ma idealny podkład na przełamanie tej wszelkiej spinki, jaka może temu faktowi towarzyszyć. No bo czas zmienić stres w czystą energię. Przed wami Polly, które we wtorkowy poranek sprawdzi się, mam nadzieję, wyśmienicie. Bardziej, że dzisiaj o poranku, w porównaniu do tego, co mieliśmy wczoraj, w całym kraju zdecydowanie więcej słońca.
1: Party in the park, party in the bush, party under the bridge, party at the restaurant, party at the club, party in the day, party in my house, party on the way to the party.

0: Promocja.
1: Bounce powstał, bo klubowa społeczność zasługuje na własny głos w eterze.
0: Nie mamy za plecami wielkiego nadawcy. Mamy was.
1: Wejdź na patronite.pl/bounce. Wybierz próg. Zostań patronem.
0: Wielkie dzięki wszystkim patronom za wsparcie. Więcej szczegółów na bounce.radio. Autopromocja.

To Sony Foldera w Bounce, dojrzałe, głębokie Let Me Be In Your Arms. Za chwilę będzie już 7:25. Wtorek ma w sobie tę specyficzną bezwładność, kiedy poniedziałkowy szok już powolutku minął, ale do weekendu wciąż jest absurdalnie daleko. No i człowiek funkcjonuje tak troszeczkę na autopilocie, marząc jedynie o tym, aby ktoś się przejął za niego ster, i pozwolił po prostu przetrwać ten dzień. Także tego wam dzisiaj życzę. No i pochodzący z Australii Foldera w tytule prosi o ramię do oparcia. No i to jest bardzo rozsądny postulat na ten poranek. Zamiast jednak trwać w tym takim zawieszeniu, i czekać, sprawdzimy, czy nasz wewnętrzny silnik w ogóle podjął pracę. Jacob Bay od lat dostarcza wokale, które definiują taką bardzo świeżą polską elektronikę. No i chociaż ostatnio wydaje bardzo mało, to trzeba przyznać, to nadaje jednak temu wszystkiemu światowy szlif. Także mamy nadzieję, że chociażby singiel Bicie Serca nie jest ostatnim słowem Jacoba A, a z tego, co udało mi się ustalić, całe szczęście nie jest.

To MNK i singiel Gargantuan w Bounce. Za 27 minut będzie 8. MNK to prawdziwa hybryda brytyjskiego przemysłu muzycznego. To jest producent i wokalista naprawdę wysokiego kalibru, który pisał hity dla Beyoncé czy Stormzy'ego. No a kiedy, jak sami słyszeliście, sam wchodzi do studio, no to otworzy brzmienie dokładnie takie, jak sugeruje ten tytuł. Gigantyczne i bezkompromisowe. Za chwilę u nas stary przyjmuje Holender Brooks, czyli jeden z oficjalnych bronierów gatunku Future Bounce. No, bounce, wiecie, to pokrewne. Więc o jakość tej sekcji, jeżeli chodzi o rytmikę tego utworu i gatunek, jesteśmy absolutnie spokojni, bo to numer, który już emitowaliśmy na naszej antenie przed wami, Without You, który mamy nadzieję, chociażby w korkach przed ósmą, doskonale rozluźni wam dzisiejszy poranek. Jeśli znacie ten kawałek, no to dźwięki wystukać na kierownicy, chociażby w tym momencie, jak najbardziej można, ba, nawet trzeba.

0: To Fred Again i Swedish House Mafia Future w potężnym Turn on the Lights Again. Za 18,5 minuty będzie już ósma. Numer trafił do Bounce, no tak na dobrą sprawę już jakiś czas temu. Bardzo często odświeżamy numery Fred Againa, w tym również prosto z najnowszego albumu wraz z Latin Mafia, między innymi Mape. Także Fred Again bardzo często u nas, ale ten klasyczek, czyli kawałek, który tak na dobrą sprawę wywindował Fred Againa w tym takim szeroko pojętym mainstreamie, lubimy chyba najbardziej, zgodzicie się. Za chwilę u nas Kuban i Faust na okrągło. My natomiast na okrągło przypominać będziemy o możliwościach, jakie drzemią na bounce.radio. Mianowicie sekcja Promopole. Tutaj wędrują wasze kawałki, które na co dzień leżą gdzieś tam głęboko w szufladzie, albo odbiły się gdzieś od ściany, albo też po prostu nie dostały swojej szansy w szeroko pojętym radiowym eterze. Tutaj jest taka możliwość. Tam również w tej sekcji znajdziecie kawałki, które trafiły finalnie na naszą antenę. Także warto wysłać swoją MP3-kę, warto również wysłać swojego seta jako kandydata do Bounce Department i tutaj, tak jak mówiłem wczoraj, jeden z takich setów jeszcze w tym tygodniu pojawi się w ramach Bounce Department. Także bardzo nas to cieszy. Czas na waszą kolej. Przypomnę, bounce.radio, sekcja Promopole. Tutaj wysyłacie wasze MP3-eczki. Właśnie jeden z takich numerów, które cały czas krążą wokół Bounce Promopole, zagramy dla was jeszcze w tej godzinie, tuż po Kubanie i Faustie, ale wcześniej u nas.
1: Autopromocja.
2: Bounce nadaje aż w 4 miastach w Polsce.
1: Katowice, Kraków, Poznań i Warszawa.
2: Odpal nas w DAB+ i dołącz do radiowej społeczności w eterze, na Discordzie
3: lub w radiowych social media.
1: Autopromocja.

To Jack Wins i jego nieodparty house'owy ładunek w numerze Set Me Free Bounce. Za 10 minut będzie już 8. Zamiast jednak zostawać w jednym tempie, drastycznie podkręcimy obroty, które we wtorkowy poranek zadziałają, mam nadzieję, na wasz układ nerwowy lepiej i skuteczniej niż chociażby podwójne espresso. Chociaż to drugie jak najbardziej polecamy. Smacznego życzymy wszystkim obecnie przy kawie. Brytyjczycy z Rudimental, bo to o nich teraz będzie mowa, sięgnęli tutaj po surową, taką bardzo połamaną energię drum and bassu, i zrobili to, w czym są absolutnymi mistrzami, bo słuchajcie uważnie, zaraz po tym basowym uderzeniu, dokładnie o 7.55 wjeżdżają zwięzłe i jak zawsze konkretne bass newsy, także pozostańcie bardzo blisko radia, przed 8 będzie się jeszcze działo. Tymczasem właśnie Wielka Brytania, Wyspy Brytyjskie, nierzadko deszczowe, wieczne, tym razem jednak troszeczkę melancholijne, spokojne, może nawet słoneczne. Rudimental i Liv Campbell, singiel Thank You, który polecamy wam na 10 minut przed 8. Warto zrobić odrobinkę głośniej.

0: Reklama. Szukasz wsparcia IT na najwyższym poziomie? G-Soft to specjaliści od infrastruktury sieciowej i cyberbezpieczeństwa. Pomagamy firmom działać szybciej, bezpieczniej i wydajniej. Odwiedź g-soft.pl i postaw na sprawdzone rozwiązania. G-Soft. Technology is your future.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Ten dźwięk oznacza tylko jedno. Zaczyna się najlepszy wieczór w mieście. MK Bowling. Kręgle, bilard, pyszne jedzenie i muzyka, przy której nie usiedzisz. Wpadnij ze znajomymi, zabierz rodzinę, zorganizuj urodziny albo imprezę firmową. Nowoczesne tory, profesjonalny sprzęt i klimat, do którego wraca się co weekend. MK Bowling w Suwałkach i w największych miastach w Polsce. Sprawdź, gdzie zagrać najbliżej na mkbowling.pl.
0: Reklama. Jesteś w centrum wydarzeń. Słuchasz tego, co lubisz i dowiadujesz się tego, co ważne. Twoje hity.
3: Twoje newsy. Marcin Krzemiński. 315 do 329 km na godzinę. Z taką prędkością według biegłych mogło pędzić auto Sebastiana M., oskarżonego o spowodowanie wypadku na autostradzie A1, w którym zginęli rodzice z dzieckiem.
4: Stwierdził, że samochód przy starcie ma 300. No to wyobraźmy sobie, z jaką prędkością ten samochód się poruszał. Stwierdził, że w swojej 25-letniej praktyce nie spotkał nigdy jako opiniujący takiego materiału dowodowego, żeby ktoś poruszał się z prędkością przekraczającą 300 km na godzinę na drodze publicznej.
3: Zwraca uwagę na słowa jednego z biegłych, pełnomocnik rodzin ofiary wypadku, mecenas Łukasz Kowalski. Biegli z zespołu rekonstrukcji wypadków drogowych byli ostatnimi osobami przesłanymi w procesie Sebastiana M. 7 października strony mają wygłosić mowy końcowe. Oskarżonemu grozi do 8 lat więzienia.
0: To jest info, które warto zanotować.
3: Odwleka się sprawa stałej obecności amerykańskich żołnierzy w Polsce. Ze względu na pilną prośbę Pentagonu zaplanowana na jutro wizyta w Waszyngtonie wicepremiera ministra obrony Władysława Kosiniaka-Kamysza została odwołana. Nowy termin spotkania jest ustalany, jak zapewnia jednak szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski. W sprawie baz w Polsce zabiegają równo rząd i prezydent. Sprawa jest na dobrej drodze.
5: Tutaj rząd i prezydent współdziała. Prezydent jako przedstawiciel ruchu MAGA na Polskę ze swoim patronem, a rząd z Pentagonem po to, aby to było fizycznie i finansowo możliwe.
3: Dziś między innymi o stałej obecności amerykańskich żołnierzy w Polsce obecny w Nowym Jorku prezydent Karol Nawrocki ma rozmawiać z Donaldem Trumpem. Mieszkańcy Lubelszczyzny tymczasem mają za sobą kolejne alerty związane z rosyjskimi atakami na Ukrainę. Wieczorem rozesłało je Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, a przed północą zostały odwołane.
0: Słuchaj Bounce przez aplikację i zawsze bądź na czasie.
1: Coś o pogodzie.
3: Pochmurno, może padać deszcz. Na wschodzie możliwe burze, ale pojawi się też słońce, głównie na zachodzie, w Tatrach i na szczytach Beskidów opady śniegu. No i właśnie w dolinach górskich najchłodniej, miejscami zaledwie 9 stopni. Najcieplej w północno-zachodniej części kraju, tam nawet 18.

nową godzinę otworzył nam Vlore. Mamy wtorek, 22 września i właściwie mija ósma. Ja nazywam się Daniel i zapraszam was do 10:00, a teraz coś specjalnego dla fanów gier i progresywnego house'u. Arty, świetny producent, wziął na warsztat hymn Mistrzostw Świata League of Legends, no i zrobił z niego kawałek, który po prostu robi robotę, tym bardziej o poranku, a jeszcze lepiej, jeżeli właśnie teraz podążacie do pracy chociażby za kółkiem. Także piona dla wszystkich graczy, miłośników dobrej elektroniki, Worlds Collide w Bounce właśnie teraz. We'll be right back.

Joy Kitty i Dirty Summer. Ten numer miał naprawdę mnóstwo wersji, od takich naprawdę, wiecie, ciężkich, klubowych miksów, no bo właśnie takie lekkie, bardzo plażowe granie. Za kilka chwil będzie 10 minut po 8. Wrześniowy wtorkowy poranek nie daje dzisiaj za wiele słońca w wielu miejscach w kraju. No tutaj na północnym wschodzie jest odrobinka lepiej, także klimat na początek dnia wszedł bardzo dobrze. Pora jednak odrobinkę przyspieszyć, no bo na głośnikach lada moment zamelduje się MPH, niesamowicie utalentowany młodzieniec prosto z Wielkiej Brytanii, który teraz robi świetną robotę na scenie UK Garage i Bass House. No, na Spotify'u czy też na Deezerze bardzo popularne są jego single, w tym między innymi Unconditional, który był jednym z pierwszych MPH, który zagraliśmy na naszej antenie. Teraz także Bounce.

Alex Van i jego numer Lost Keys. Mamy już 16 minut po 8. No, szukanie zagubionych kluczy w pośpiechu przed wyjściem chociażby z domu o poranku, no to chyba klasyk każdego wtorku. Alex Van ubrał ten poranny chaos w świetny, bardzo głęboki rytm, który zresztą proponowaliśmy Wam w ramach naszej nówki sztuki. Zostajemy w tym bardzo ciekawym, chaosowym klimacie, no ale mam wrażenie, odrobinkę podniesiemy temperaturę, no a wszystko za sprawą duetu, a właściwie to trio, no bo duet Camel Fat połączył siłę z genialnym wokalem Jesse Ware, no i zrobili kawałek, który po prostu idealnie siedzi o tej porze. Przed Wami kawałek Sauna, który no brzmi ciepło nie tylko z samego tytułu, ale również i brzmienia. I ogrzewajcie się wszyscy.

0: Radio Stilo.
1: Stilo, ikona motoryzacji. Bounce, mamy Renius Is i Wavy w kawałku Stilo właśnie. To już 23 minuty po 8. No i patrząc na ten tytuł, no i pamiętając o dzisiejszym dniu bez samochodu, no to mam jakąś taką nadzieję, że nikt z was nie uznał tego za znak i nie wyjedzie dzisiaj na ulicę starym tytułowym Fiatem Stilo. A jeżeli tak i stoicie w korku, no to chociaż auta miały zostać pod domem, no to przynajmniej gra u was dobra muzyka, jak to zawsze w Bounce bywa. Wrzucamy w tym tymczasem właściwy, może wyższy bieg, no i wkręcamy się w tym taki tryb typowo roboczy, bo to już 8:24, także podejrzewam, że większość z was już w tym takim typowo pracującym klimacie. San Francisco i Yomada wjeżdżają z konkretnym basowym kawałkiem. Przed wami Work It, które w ostatnim czasie w Bounce pojawia się coraz częściej, a to wszystko z uwagi na to, że ten kawałek bardzo często łapkujecie w naszej bounce'owej aplikacji. Do tego oczywiście zachęcam. Przypomnę, klikając w układkę utworów aplikacji Bounce, czy to na Androidzie, czy to na iPhone'ie, jakkolwiek to zwał, sprawiacie, że dany kawałek gra częściej lub rzadziej. Wszystko w waszych rękach, a topka tego, co lubicie, oczywiście na bounce.radio.

So on my mind. Mamy już w pół do dziewiątej. Jeżeli o tej porze, we wtorek, chodzą wam po głowie myśli o drugiej kawie, no to myślę absolutnie normalna sprawa. Tym bardziej, jeżeli jesteście w obszarze, gdzie dzisiaj tych chmur jest zdecydowanie więcej. No bo nie wszędzie. Dzisiaj według prognoz w sporej części kraju mogą zdarzyć się chwile ze słońcem, co oczywiście bardzo cieszy. No i tej jesieni, która już puka do nas bardzo głośno, prosimy oczywiście o więcej. No ale żeby jednak porządnie rozbudzić mózg do działania, przydadzą się zdecydowanie bardziej konkretne bodźce. No i tutaj wchodzi producent Alert razem z Liamem Elliottem. No i ich wspólny kawałek robi dokładnie to, co ma w nazwie. Także bardzo proszę w tym momencie dopamine hit w bounce.

pędzi po tobie, znowu odpocznie na twoich biodrach. Top of shoulders, spodnie boyfriend, wbijasz mnie w ziemię jak obcas. Łapię twój oddech i liczę, że mogę się w tobie

To Oliwka i jej singiel Poza Tobą Nic. Za 23 minuty będzie już 9. No i w środku wtorkowego poranka takie skupienie bardzo się przydaje. Poczucie, że nic innego się teraz nie liczy, no to chyba najlepszy sposób, aby bez stresu ogarnąć wszystkie, ale to dosłownie wszystkie poranne sprawy, również te na tak zwane CITO. No i żeby na chwileczkę razem z wami zwolnić tempo, no i napić się chociażby tej pysznej porannej kawy, no to polscy producenci Boguta i Max Klimek mają idealny kawałek. Także zostajemy w tym bardzo dobrym, troszeczkę undergroundowym klimacie, ale polskie, to najważniejsze. Przed wami Stay Here, które gramy w Bounce właśnie teraz i zresztą już po raz kolejny. Zarówno Boguta i Max Klimek są z nami na Instagramie, także panowie, wielka piona i pozdrawiamy.

0: Bounce powstał, bo klubowa społeczność zasługuje na własny głos w eterze.
1: Nie mamy za plecami wielkiego nadawcy. Mamy was.
0: Wejdź na patronite.pl/bounce. Wybierz próg. Zostań patronem.
1: Wielkie dzięki wszystkim patronom za wsparcie.
2: Więcej szczegółów na bounce.radio.
3: Autopromocja.

0: kolejny weekend.
1: Ależ to ma klimat. To Szczyl i Bruno w swoim najnowszym singlu Paranoia w Bounce. Za 17 minut będzie 9. Klimat takiego miejskiego blokowiska jesiennym, bardzo chłodnym i deszczowym wieczorem, prawda? No i jeżeli w ten wtorkowy poranek także nakręcacie się takim niepotrzebnym stresem, może troszeczkę melancholią, no to spokojnie, pora wyłączyć głowę, no i poszukać lepszych sygnałów na resztę dnia, a takie w Bounce dla was przygotowaliśmy. No i takie sygnały dzisiaj dają dwie mocne marki brytyjskiej sceny house, bo to Paul Woolford oraz Second City, którzy połączyli siły, no i zrobili świeżutki kawałek, który od razu podkręca tempo. Tak, podkręcamy tempo. Łapcie tę nowość, przed wami Science Bounce, które mam nadzieję w ten wtorkowy poranek wleci wam naprawdę świetnie.

to Dondola i bardzo chwytliwy numer San Francisco. Za chwilę już będzie 10 minut przed 9. Tymczasem kawałek Milesa Dysona i jego numer Anthem. Potężna dawka energii z czasów, kiedy szlachetne elektro rządziło na scenie. Także słuchajcie uważnie Bounce, no bo zaraz potem kolejne dzisiaj Bounce Newsy. To już punktualnie o 8.55, a w nich wszystko to, o czym warto wiedzieć przed 9. Także bądźcie bardzo blisko radia. You guys believe me. You'll never be free. Yes, baby. Try to leave. Anything for the music now. And the music, I say, and the music, I say, and the music will be your paradise.

0: Reklama. Nowoczesne biuro, funkcjonalna szatnia czy inteligentne skrytki Smart Locker? U nas znajdziesz wszystko, by profesjonalnie wyposażyć swoją przestrzeń. Malow to polski producent mebli metalowych, tworzonych z myślą o biurach, szkołach, szpitalach i zakładach przemysłowych. Łączą wytrzymałość metalu z designem, który pasuje do każdego wnętrza. Postaw na najwyższą jakość i sprawdź na malow.com.pl. Malow. Bezpieczny wybór.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: To, co chowasz w ścianach, zostaje tam na lata. Dlatego elektrykę zrób raz, a dobrze. Instalacje elektryczne Brończyk. Kompleksowa obsługa twojej inwestycji. Instalacje elektryczne, teletechniczne i odgromowe. Inspekcje, pomiary, inteligentny dom. Działamy na terenie całej Polski. Zadzwoń 609-420-078. 609-420-078.
0: Reklama. Jesteś w centrum wydarzeń. Słuchasz tego, co lubisz i dowiadujesz się tego, co ważne. Twoje hity.
3: Twoje newsy.
4: Marcin Krzemiński. Dożywocie grozi mężczyźnie, który śmiertelnie postrzelił 44-latka w małopolskim Bukowni i ranił też drugą osobę. Będzie odpowiadał za zabójstwo. Nie wiadomo, dlaczego to zrobił. Policja prowadzi dochodzenie i zabezpieczyła broń, mówi Katarzyna Cisło, rzeczniczka małopolskiej policji.
5: Tę broń udało nam się odnaleźć około północy. Ona została najprawdopodobniej wyrzucona przez mężczyznę. Leżała w trawie.
6: Broń krótka, tak?
5: Tak, mówimy tutaj o broni krótkiej. Z relacji poszkodowanego wynikało, że kiedy mężczyzna podszedł do niego, wyciągnął z plecaka pistolet i oddał strzał.
4: Broń została przekazana do badań. Na Podkarpaciu przybędzie zabezpieczeń na granicy z Ukrainą. Będzie też więcej syren alarmowych. To efekt kontroli czterech przejść granicznych, mówi wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul.
7: Przeanalizujemy szczegółowo infrastrukturę, popatrzymy, gdzie jest możliwość adaptacji, dostosowania pomieszczeń, zainstalowania tymczasowych ukryć dla osób.
4: Zmiany są też w samym systemie odpraw. Od teraz zmniejszona została liczba ludzi aut czekających na przejściu. Tu efektem ubocznym mogą być dłuższe kolejki tuż przed granicą.
0: O tym newsie po prostu warto wiedzieć.
4: Tylko prezydent odpowiada za swój kalendarz i za to, z kim się spotyka. Tak Karol Nawrocki komentuje doniesienia mediów o tym, że fundacja, która organizowała jego wczorajsze spotkanie z przedsiębiorcami w Nowym Jorku, sprzedawała pakiety VIP, które miały gwarantować rozmowę z prezydentem.
8: Wydaje mi się, że dla opinii publicznej w Polsce jest oczywiste, że nikt nie musi płacić za spotkanie z prezydentem. Ja sam decyduję o swoim kalendarzu i sam decyduję o tym, z kim się spotykam i kiedy się spotykam.
4: Podczas wizyty w Nowym Jorku prezydent ma także wystąpić na forum ONZ. Dziś rozpoczyna się zgromadzenie ogólne tej organizacji. Dziś też po południu przy okazji właśnie zgromadzenia ONZ ma dojść do spotkania prezydentów Ukrainy i USA.
0: Słuchaj Bounce przez aplikację i zawsze bądź na czasie.
9: Coś o pogodzie.
4: Zaledwie 9 stopni maksymalnie na Podhalu, 14 na Podkarpaciu, 15 na Suwalszczyźnie, 16 na Mazowszu, 17

0: i zamów już teraz. Grand IT. Od informatyków dla informatyków.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Ten dźwięk oznacza tylko jedno. Zaczyna się najlepszy wieczór w mieście. MK Bowling. Kręgle, bilard, pyszne jedzenie i muzyka, przy której nie usiedzisz. Wpadnij ze znajomymi, zabierz rodzinę, zorganizuj urodziny albo imprezę firmową. Nowoczesne tory, profesjonalny sprzęt i klimat, do którego wraca się co weekend. MK Bowling w Suwałkach i w największych miastach w Polsce. Sprawdź, gdzie zagrać najbliżej na

już 9, wita was Bounce we wtorek 22 września. Za chwilę u nas Swedish House Mafia. Ja jestem Daniel i zapraszam was do 10. Dzień dobry, a jeżeli rozpoczynacie dzień, to tylko przy takich dźwiękach. Leave the world behind.

Święty Bas i mocne Daj Znać. Mamy 6,5 minuty po 9. No świetny bas idealnie pokazuje, jak przenieść brytyjski basowy klimat na polskie podwórko, no i połączyć go z taką prawdziwą rapową energią. Ale to preludium przed tym, co czeka nas za chwilę, no bo Estery przejmą Salut i Riva Star. I wspólny numer to klasyczny UK Garage w najlepszym wydaniu, no bo mamy tutaj tak, rozbujany bicior, cięte wokale, no i naprawdę mnóstwo słońca. To wszystko składa się na Soul Reply, które w Bounce'ie gramy już od ładnych kilku tygodni. No i wygląda na to, że ten stan szybko się nie zmieni. Takie dźwięki tylko u nas, na takie dźwięki wy również macie wpływ. Bounce.radio, sekcja To co lubisz i tam dźwięki, na które głosujecie w naszej bounce'owej apce. Do pobrania przypomnę sklepy Google Play i App Store, szukajcie Bounce.

0: Ben.
1: Autopromocja.
2: Bounce nadaje aż w 4 miastach w Polsce.
1: Katowice, Kraków, Poznań i Warszawa.
2: Odpal nas w DAB Plus i dołącz do radiowej społeczności w eterze, na Discordzie
3: lub w radiowych social media.
1: Autopromocja.

To Trumpet, East of Bounce. Mamy 23 minuty po 9. Tak właśnie brzmi wtorkowy poranek w Bounce. No, trąbka połączona z kasowym bitem to zawsze dobry patent na taką dobrą, świeżą energię jeszcze w sumie na starcie nowego tygodnia. Jeżeli chodzi o żywe brzmienie i ciepłe instrumenty, no to zostajemy w tym klimacie, ale zmieniamy nieco kierunek, no bo kultowy projekt Afrykanizm od lat udowadnia, jak genialnie łączy się klasyczna elektronika, no i ten taki cieplutki afrykański rytm. Znamy to już chociażby z duetu Disclosure, singiel Mali Mali, Doła. Zresztą gramy w Bouncie dość często, także w tym momencie chwytamy się tego głębokiego, takiego typowo organicznego pulsu. Przed wami Bisso, Sacre i właśnie Afrykanizm. Zapewniam, zrobi się zdecydowanie cieplej.

Control, Mike Williams, Blinders i ich numery Pyro. Za chwilę będzie już w 9:30. Blinders, czyli Mateusz Owsiak, który zaczynał w świecie elektroniki, no a ostatnio robi też świetną robotę w świecie polskiego rapu. No i tutaj ciekawostka jest taka, że ten projekt, no w zasadzie nie do końca ten, ale ogólnie panowie Mateusz i Michał Owsiakowie tworzyli razem. No a dzisiaj projektem Blinders dowodzi głównie Mateusz. Także zarówno Mateusza i Michała gorąco i serdecznie pozdrawiamy. Tymczasem, słuchajcie, w Bounce zostajemy w tym takim festiwalowym klimacie, no bo czas na Clooney i Prospę. Ich kawałek Free Your Mind to absolutny top tegorocznego Tomorrowlandu, który wręcz roznosił scenę w każdy Tomorrowlandowy weekend. Także łapcie te dźwięki, no bo Free Your Mind w Bounce już za chwilę.

Takie klasyczki odkurzać lubimy i to bardzo. Misha Daniels i kawałek Take Me Higher Bounce. Za 20 minut będzie już 10. No i skoro mówimy o podnoszeniu poprzeczki, no to Calvin Harris właśnie wszedł na absolutny top, szczyt. No bo szkocki producent trafił do księgi rekordów Guinnessa za największy solowy występ w historii. Przeczytacie o tym na bounce.radio. W São Paulo, słuchajcie, w Brazylii bawiło się u niego ponad 1,5 miliona ludzi. Kawał naprawdę ekipę, no i u nas, co prawda bez takiego tłoku, za to z równie dobrą energią. Jak zawsze, to Calvin Harris i Clementine Douglas, single Blessings, który polecamy wszystkim dopijającym właśnie drugą, a może nawet i trzecią kawę.

To La Fuente i potężna Selecta Bounce. Za 12,5 minuty będzie już 10. No i holenderski producent bez problemu łączy klimaty z Ibizy, to słońce z festiwalową energią. No i przekonali się o tym wszyscy w tym roku na Fest Sunrise Festiwalu w Kołobrzegu. Tam La Fuente po prostu dały czadło. No a my z wielkiej sceny schodzimy w klimat pełen emocji, taki bardziej przyziemny, no bo AG bierze na warsztat wielki hit Magdaleny Wójcik i zespołu Goja Smak Słów. Myślę, doskonale znacie, a już na pewno ci z trójką, czwórką, a może nawet i piątką z przodu. No i to nie jest zwykły kolejny cover. Mamy tutaj naprawdę mnóstwo duszy, genialnego, hip-hopowego również nastroju. Tak brzmi AG i Goja. Smak Słów w Bouncie. Posłuchajcie.

To są Legend i Lekki. Wakacyjny numer Sunshine. Za chwilę będzie już 7 minut przed 10. Plażowy klimat i leżak, no idealnie nastrajają na resztę dnia, no ale możemy troszeczkę podkręcić to tempo, żeby postarać się nie zasnąć przed południem, no i nie łykać hektolitrów kawy. Tiny Tempa i Tropkillas mają na to naprawdę dobry i prosty patent, no i wjeżdżają niczym z buta, kolokwialnie mówiąc, bardzo konkretnym kawałkiem, bo to singiel To The Floor, także posłuchajcie tego uważnie, no bo zaraz po tym, wiecie, muzycznym uderzeniu, dokładnie o 9:55 kolejne Bounce Newsy, a w nich wszystko to, o czym po prostu warto wiedzieć przed 10:00. Pozostańcie bardzo blisko, a najlepiej bliziutko radia.

0: jesteś w centrum wydarzeń. Słuchasz tego, co lubisz i dowiadujesz się tego, co ważne. Twoje hity.
1: Twoje newsy.
2: Marcin Krzemiński. Niespodziewany ruch PSL-u. Ludowcy, mimo wcześniejszych deklaracji poparcia, wczoraj tuż przed startem sejmowych głosowań powiedzieli nie przepisom antyalkoholowym.
3: Jestem wściekła, bo to jest wiele miesięcy ciężkiej pracy.
2: Mówi Joanna Wicha z Lewicy. Jest współautorką projektu, który miał wprowadzić m.in. zakaz promocji i reklamy trunków, ale też ich sprzedaży nocą w całym kraju. Jednym z zarzutów ludowców jest, że ustawa jest niedopracowana. Jest plan, by przepisy wróciły na sejmową agendę na następnym posiedzeniu, ale czy tak się stanie, pewności nie mają nawet rządowi koalicjanci PSL-u. Co najmniej 3 osoby zginęły, a 6 zostało rannych na skutek nocnych ataków Rosjan na Dniepr. Agresor uderzył jednocześnie na zakłady przemysłowe w 3 miastach obwodu Dniepropetrowskiego, we wspomnianym Dnieprze oraz Krzywym Rogu i Pawłochradzie.
0: To jest info, które warto zanotować.
2: Amerykanie podali powód odwołania zaplanowanego na jutro spotkania ministra obrony Władysława Kosiniaka-Kamysza z sekretarzem obrony USA. W komunikacie czytamy o konflikcie terminów. O szczegółach Grzegorz Kozieł.
4: Pentagon nie podał więcej szczegółów, ale zapewnił, że spotkanie wkrótce zostanie przełożone na inny termin. Wcześniej, bo wczoraj wieczorem, nasz resort obrony poinformował, że na pilną prośbę strony amerykańskiej wizyta wicepremiera i szefa MON-u w Pentagonie odbędzie się kiedy indziej. Tak czy inaczej, do Waszyngtonu udają się wiceministrowie obrony Magdalena Sobkowiak-Czarnecka i Paweł Zalewski, którzy mają przygotowywać kolejne umowy dotyczące współpracy. O swoim planowanym spotkaniu w Pentagonie szef MON-u informował tydzień temu. Wskazywał, że rozmowy będą dotyczyć m.in. polskiego bezpieczeństwa i dyskusji w sprawie lokalizacji Centrum Serwisowania Pocisków PAK-3 do wyrzutni Patriot w Polsce.
2: W tej chwili ustalany jest nowy termin polsko-amerykańskiego spotkania.
0: Słuchaj Bounce przez aplikację i zawsze bądź na czasie.
1: Coś o pogodzie.
2: Pochmurno, może padać deszcz, na wschodzie możliwe burze, na zachodzie słońce, w Tatrach i na szczytach Beskidów śnieg. Najchłodniej na Podhalu, tam zaledwie 9 stopni. Najcieplej w Wielkopolsce, na Warmii, Mazurach i na Pomorzu Zachodnim, tam 17-18 stopni.
0: Reklama.
5: Nowoczesne biuro, funkcjonalna szatnia czy inteligentne skrytki Smart Locker? U nas znajdziesz wszystko, by profesjonalnie wyposażyć swoją przestrzeń. Malow to polski producent mebli metalowych, tworzonych z myślą o biurach, szkołach, szpitalach i zakładach przemysłowych. Łączą wytrzymałość metalu z designem, który pasuje do każdego wnętrza. Postaw na najwyższą jakość i sprawdź na malow.com.pl. Malow. Bezpieczny wybór.
0: Reklama.

już 10, mamy wtorek, 22 września. Bounce Kickstart powolutku dobiega końca. Wasze hity jednak zostają na pokładzie, a wśród nich Seps i Work It, który świetnie sprawdzi się chociażby w pracy. Minuta po 10:00 w kolejce duet Merky Cremont, Adal, Serena Brankel i The Colors. Świetny włoski singiel zresztą, bardzo ciekawy brzmiący Partenop, który polecamy wam właśnie przy waszych codziennych zadaniach. Koniecznie bądźcie blisko radia.

0: Autopromocja.
1: Bounce powstał, bo klubowa społeczność zasługuje na własny głos w eterze.
0: Nie mamy za plecami wielkiego nadawcy. Mamy was.
1: Wejdź na patronite.pl/bounce. Wybierz próg. Zostań patronem.
0: Wielkie dzięki wszystkim patronom za wsparcie. Więcej szczegółów na bounce.radio. Autopromocja.

0: autopromocja.
1: Bounce nadaje aż w 4 miastach w Polsce.
0: Katowice, Kraków, Poznań i Warszawa.
1: Odpal nas w DAB+ i dołącz do radiowej społeczności w Eterze, na Discordzie
2: lub w radiowych social media.
0: Autopromocja.

0: Reklama. Szukasz wsparcia IT na najwyższym poziomie? G-Soft to specjaliści od infrastruktury sieciowej i cyberbezpieczeństwa. Pomagamy firmom działać szybciej, bezpieczniej i wydajniej. Odwiedź g-soft.pl i postaw na sprawdzone rozwiązania. G-Soft. Technology is your future.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: To, co chowasz w ścianach, zostaje tam na lata. Dlatego elektrykę zrób raz, a dobrze. Instalacje elektryczne Brończyk. Kompleksowa obsługa Twojej inwestycji. Instalacje elektryczne, teletechniczne i odgromowe. Inspekcje, pomiary, inteligentny dom. Działamy na terenie całej Polski. Zadzwoń 609-420-078. 609-420-078.
0: Reklama. Jesteś w centrum wydarzeń. Słuchasz tego, co lubisz i dowiadujesz się tego, co ważne. Twoje hity.
3: Twoje newsy.
4: Marcin Krzemiński. Wykryto go około kilometra od bazy w Redzikowie. To cywilny, bezzałogowy statek powietrzny. Nie stanowił żadnego zagrożenia dla obiektów bazy. Był cały czas obserwowany. Tak resort obrony komentuje doniesienia jednego z portali internetowych. Napisał, że 15 września w pobliżu amerykańskiej bazy obrony przeciwrakietowej wykryto nieuprawniony, bezzałogowy statek powietrzny. Zamiast jednak neutralizacji lub zestrzelenia, wojsko uruchomiło procedury, w ramach których oficer dyżurna z jednostki zadzwoniła m.in. na numer alarmowy 112. Oprócz wykrycia drona, dodał resort obrony, zidentyfikowane zostało także miejsce przebywania jego operatora.
0: O tym newsie po prostu warto wiedzieć.
4: 21-latek wjechał hulajnogą elektryczną na ekspresówkę, bo tak podpowiedziała mu nawigacja. Mężczyznę jadącego hulajnogą na pasie awaryjnym zauważyli inni kierowcy na S3 niedaleko Lubawki na Dolnym Śląsku i powiadomili policję. Funkcjonariusze szybko zatrzymali młodego mężczyznę, mówi Anna Słowińska z komendy w Kamiennej Górze.
5: Tłumaczył im, że jechał tą drogą, ponieważ go tak poprowadziła nawigacja. Za wykroczenie mężczyzna został ukarany mandatem karnym 500 zł.
4: Policjanci odwieźli też 21-latka na najbliższą stację paliw.
0: Słuchaj Bounce przez aplikację i zawsze bądź na czasie.
6: Bounce! O pogodzie.
4: Pochmurno, może padać deszcz, na wschodzie możliwe burze, na zachodzie słońce, w Tatrach i na szczytach Beskidów śnieg. Najchłodniej na Podhalu, tam zaledwie 9 stopni. Najcieplej w Wielkopolsce, na Warmii, Mazurach i na Pomorzu Zachodnim, tam 17-18 stopni.

0: Autopromocja.
1: Bounce powstał, bo klubowa społeczność zasługuje na własny głos w eterze.
0: Nie mamy za plecami wielkiego nadawcy. Mamy was.
1: Wejdź na patronite.pl/bounce. Wybierz próg. Zostań patronem.
0: Wielkie dzięki wszystkim patronom za wsparcie. Więcej szczegółów na bounce.radio. Autopromocja.

0: Reklama. Nowoczesne biuro, funkcjonalna szatnia czy inteligentne skrytki Smart Locker. U nas znajdziesz wszystko, by profesjonalnie wyposażyć swoją przestrzeń. Malow to polski producent mebli metalowych, tworzonych z myślą o biurach, szkołach, szpitalach i zakładach przemysłowych. Łączą wytrzymałość metalu z designem, który pasuje do każdego wnętrza. Postaw na najwyższą jakość i sprawdź na malow.com.pl. Malow. Bezpieczny wybór.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Ten dźwięk oznacza tylko jedno. Zaczyna się najlepszy wieczór w mieście. MK Bowling. Kręgle, bilard, pyszne jedzenie i muzyka, przy której nie usiedzisz. Wpadnij ze znajomymi, zabierz rodzinę, zorganizuj urodziny albo imprezę firmową. Nowoczesne tory, profesjonalny sprzęt i klimat, do którego wraca się co weekend. MK Bowling w Suwałkach i w największych miastach w Polsce. Sprawdź, gdzie zagrać najbliżej na mkbowling.pl.
0: Reklama. Jesteś w centrum wydarzeń. Słuchasz tego, co lubisz i dowiadujesz się tego, co ważne. Twoje hity.
3: Marcin Krzemiński. Z jednej strony rządowa cena maksymalna i maksymalna marża sprzedawcy, z drugiej specjalny nałożony na rafinerię Orlenu podatek. W ten sposób Czechy od 1 października będą stabilizować rynek paliw w swoim kraju. O szczegółach Jakub Medek.
4: Cenę maksymalną paliw dystrybutorzy ustalać będzie dwa razy w tygodniu Ministerstwo Finansów na podstawie średniej cen z rynków światowych. Czeski rząd, wbrew wcześniejszym zapowiedziom, obniży też nieznacznie VAT na olej napędowy. Wszystko zaś sfinansuje, jak wyjaśniała szefowa resortu finansów Alena Schillerowa, ze specjalnego podatku nałożonego na rafinerię. Czyli na sektor, który czerpie zyski z globalnego wzrostu marży rafineryjnej, a te, według niezależnych ekspertów, są obecnie na absolutnie rekordowym poziomie. Podatek od zysków nadmiarowych ma wynosić połowę różnicy między tegorocznymi a ubiegłorocznymi marżami rafinerii w Czechach. Te zaś w całości należą do polskiego koncernu Orlen.
0: O tym newsie po prostu warto wiedzieć.
3: Aleksandra Ołynikowa będzie rywalką Mai Chwalińskiej w drugiej rundzie turnieju w Singapurze. Ukrainka pokonała amerykańską tenisistkę Vivian Wolf 6-1-7-6. Mecz Chwalińska-Ołynikowa jutro. Jeszcze nie podano o jakiej godzinie.
0: Słuchaj Bounce przez aplikację i zawsze bądź na czasie.
5: Bounce! O pogodzie.
3: Zaledwie 9 stopni maksymalnie na Podhalu, 14 na Podkarpaciu, 15 na Suwalszczyźnie, 16 na Mazowszu, 17 w Wielkopolsce. Takie maksymalne dziś temperatury. Pochmurno, może padać deszcz, na wschodzie możliwe burze, pojawi się
0: Reklama.
1: Znowu się zawiesił.
6: Twój laptop? Chyba już trochę wiekowy, co?
1: Nie pytaj.
7: Twój komputer myśli dłużej niż ty? Czas na upgrade. Karty graficzne, procesory, dyski SSD, pamięci. Laptopy, monitory, klawiatury, myszki. Sprzęt, który po prostu działa. Fachowe doradztwo, gwarancja nawet do 2 lat, proste zwroty. Wejdź na grant@it.pl i zamów już teraz. Grant IT. Od informatyków dla

0: Autopromocja.
1: Bounce nadaje aż w 4 miastach w Polsce.
0: Katowice, Kraków, Poznań i Warszawa.
1: Odpal nas w DAB+ i dołącz do radiowej społeczności w Eterze, na Discordzie
2: lub w radiowych social media.
0: Autopromocja.

0: centrum wydarzeń. Słuchasz tego, co lubisz i dowiadujesz się tego, co ważne. Twoje hity.
1: Twoje newsy.
2: Marcin Krzemiński, 17-latek, który miał przygotowywać zamach terrorystyczny, zatrzymany przez ABW. Paweł G. planował zakup broni i wyposażenia wojskowego. Był zafascynowany ideologią nazistowską. Agenci przeszukali dom Pawła G. w Siemianowicach Śląskich. Zabezpieczyli m.in. broń i materiały wybuchowe. Młody mężczyzna usłyszał 3 prokuratorskie zarzuty, w tym przygotowywanie zamachu terrorystycznego, w którym miało zginąć wiele osób. Nie przyznał się i odmówił składania wyjaśnień. To kolejny zatrzymany związany ze środowiskiem neonazistowskim i ekstremistycznym. Wcześniej ABW zatrzymała 2 innych nieletnich, którzy działali na grupach na Telegramie i Discordzie. W rozmowach pojawiał się wątek dotyczący planowania potencjalnych ataków. Służby sprawdzają teraz, czy za nastolatkami stał ktoś, kto mógł ich inspirować i wpłynąć na radykalizację.
0: O tym newsie po prostu warto wiedzieć.
2: Sforsował płot lotniska i wszedł do samolotu do Palermo. Dopiero w środku maszyny zatrzymała go Straż Graniczna. To doniesienia z Wrocławia. Służby wyjaśniają sprawę. Ze względu bezpieczeństwa nie zdradzają szczegółów. Nieoficjalnie mężczyzna nie jest obywatelem Polski. Władze portu i Straż Graniczna zapewniają, że wzmocnione zostały teraz wszystkie patrole na lotnisku.
0: Słuchaj Bounce przez aplikację i zawsze bądź na czasie.
3: Coś o pogodzie.
2: Maksymalnie 9 stopni na Podhalu, 13 na Górnym Śląsku, 14 w Małopolsce, 15 na Suwalszczyźnie, 16 na Mazowszu, 17 w Wielkopolsce. Pochmurno, z opadami deszczu, na wschodzie możliwe burze. Pojawi się też słońce, głównie na zachodzie.
0: Reklama.
4: Szukasz wsparcia IT na najwyższym poziomie? G-Soft to specjaliści od infrastruktury sieciowej i cyberbezpieczeństwa. Pomagamy firmom działać szybciej, bezpieczniej i wydajniej. Odwiedź g-soft.pl i postaw na sprawdzone rozwiązania. G-Soft. Technology is your future.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: To, co chowasz w ścianach, zostaje tam na lata. Dlatego elektrykę zrób raz, a dobrze. Instalacje elektryczne Brończyk. Kompleksowa obsługa Twojej inwestycji. Instalacje elektryczne, teletechniczne i odgromowe. Inspekcje, pomiary, inteligentny dom. Działamy na terenie całej Polski. Zadzwoń 609-420-078. 609-420-078.
0: Reklama.

0: Autopromocja.
1: Bounce powstał, bo klubowa społeczność zasługuje na własny głos w eterze.
0: Nie mamy za plecami wielkiego nadawcy. Mamy was.
1: Wejdź na patronite.pl/bounce. Wybierz próg. Zostań patronem.
0: Wielkie dzięki wszystkim patronom za wsparcie. Więcej szczegółów na bounce.radio. Autopromocja.

0: Autopromocja.
1: Bounce nadaje aż w 4 miastach w Polsce.
0: Katowice, Kraków, Poznań i Warszawa.
1: Odpal nas w DAB+ i dołącz do radiowej społeczności w Eterze, na Discordzie
2: lub w radiowych social media.
0: Autopromocja.

0: centrum wydarzeń. Słuchasz tego, co lubisz i dowiadujesz się tego, co ważne. Twoje hity. Twoje
1: newsy. Miriam Lipińska. Tragedia w szkole podstawowej na Podlasiu w powiecie kolneńskim. 11-letni uczeń zaatakował toporkiem 10-latkę. Do zdarzenia doszło dziś rano na korytarzu, mówi nadkomisarz Marta Rodzik z Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku.
2: 10-latka trafiła do szpitala. 11-latek został obezwładniony przez rodzica jednego z uczniów.
1: 10-latka trafiła do szpitala, była przytomna.
0: O tym newsie po prostu warto wiedzieć.
1: 3-miesięczny areszt dla 17-latka z Siemianowic Śląskich, który planował zamach na szkołę i meczet. Paweł G. został zatrzymany przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Usłyszał zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, szerzenia propagandy faszystowskiej i nazistowskiej oraz nawoływania do nienawiści na tle różnic narodowościowych i wyznaniowych. Najcięższy z zarzutów dotyczy jednak bezpośrednich przygotowań do zabójstwa wielu osób. Tomasz Fęska.
3: Kluczowe dowody zawierały telefon i komputer 17-latka. Młody mężczyzna był aktywny na Discordzie i Telegramie. To na tych komunikatorach kontaktował się z ludźmi ze środowisk neonazistowskich i ekstremistycznych. Analizował zamachy terrorystyczne i brał udział w planowaniu potencjalnych ataków. Paweł G. planował dalszy zakup broni i wyposażenia wojskowego. ABW ustala inne osoby ze środowiska ekstremistów, a także źródła procesu radykalizacji, któremu poddał się młody mężczyzna i jego kontakty, mówi rzecznik koordynatora służb Jacek Dobrzyński.
4: Nad tym teraz pracują funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, żeby dokładnie sprawdzić, czy ktoś z dorosłych inspirował młodych ludzi.
3: Prokuratura dodaje, że materiały dotyczące dwóch innych nastolatków współpracujących z Pawłem G. zostały już przekazane do właściwych miejscowo sądów rodzinnych i nieletnich.
1: 17-latkowi grozi do 15 lat więzienia.
0: Słuchaj Bounce przez aplikację i zawsze bądź na czasie.
5: Coś o pogodzie.
1: Najwięcej chmur na południu, w pozostałych regionach pochmurno z przejaśnieniami, wszędzie poza północnym zachodem przelotny deszcz. A na termometrach od 13 stopni na Śląsku przez 14 na Podkarpaciu i Podlasiu, 16 na Mazowszu i Pomorzu, do 17 w Wielkopolsce i w Lubuskiem.
0: Reklama. Nowoczesne biuro, funkcjonalna szatnia czy inteligentne skrytki Smart Locker. U nas znajdziesz wszystko, by profesjonalnie wyposażyć swoją przestrzeń. Malow to polski producent mebli metalowych, tworzonych z myślą o biurach, szkołach, szpitalach i zakładach przemysłowych. Łączą wytrzymałość metalu z designem, który pasuje do każdego wnętrza. Postaw na najwyższą jakość i sprawdź na malow.com.pl. Malow. Bezpieczny wybór.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Ten dźwięk oznacza tylko jedno. Zaczyna się najlepszy wieczór w mieście. MK Bowling. Kręgle, bilard, pyszne jedzenie i muzyka, przy której nie usiedzisz. Wpadnij ze znajomymi, zabierz rodzinę, zorganizuj urodziny albo imprezę firmową. Nowoczesne tory, profesjonalny sprzęt i klimat, do którego wraca się co weekend. MK Bowling w Suwałkach i w największych miastach.

otwieramy gołdę i pijemy gołdę, a pani kierownik wycieczki ma tu jakiś problem i każe nam robić ten przysiad i żabkę i pompkę, a my mamy z niej pompę. 8 typa, 1 pokój i pobudka o 9.

0: Dzwoni budzik. I każdy mówi, że z kacem się obudził, chociaż jest to prawda guzik.
1: Wbijam się w kombinezon, zaczynam swój pierwszy sezon. A ziomy się śmieją, no bo ziomy dobrze to wiedzą, że będę zaliczał dziś gleby za glebę.

0: Autopromocja.
1: Bounce powstał, bo klubowa społeczność zasługuje na własny głos w eterze.
0: Nie mamy za plecami wielkiego nadawcy. Mamy was.
1: Wejdź na patronite.pl/bounce. Wybierz próg. Zostań patronem.
0: Wielkie dzięki wszystkim patronom za wsparcie. Więcej szczegółów na bounce.radio. Autopromocja.

Znowu odpocznie na twoich biodrach. Top of shoulders, spodnie boyfriend. Wbijasz mnie w ziemię jak obcas. Łapię twój oddech i liczę, że mogę się w tobie schować.

0: Reklama.
1: Znowu się zawiesił.
0: Twój laptop? Chyba już trochę wiekowy, co?
1: Nie pytaj.
2: Twój komputer myśli dłużej niż ty? Czas na upgrade. Karty graficzne, procesory, dyski SSD, pamięci. Laptopy, monitory, klawiatury, myszki. Sprzęt, który po prostu działa. Fachowe doradztwo, gwarancja nawet do 2 lat, proste zwroty. Wejdź na grant-it.pl i zamów już teraz. Grant IT. Od informatyków dla informatyków.
0: Reklama.
3: Jesteś w centrum wydarzeń. Słuchasz tego, co lubisz i dowiadujesz się tego, co ważne. Twoje hity.
4: Twoje newsy.
5: Miriam Lipińska. Koniec rekordowych pensji lekarzy i nielimitowanego czasu ich pracy. Rząd po potężnym poślizgu czasowym zajmie się dziś od dawna zapowiadaną reformą, przygotowaną w reakcji na aferę w Szpitalu Południowym. Większość przepisów ma wejść w życie miesiąc po ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw, choć niektóre, jak na przykład limity zarobków, mają mieć tak zwany okres przejściowy. Więcej pewności co do szczegółów będzie jednak w trakcie prac sejmowych, choć tu też są duże opóźnienia i duża niewiadoma.
6: Te reformy, które miały być rozpatrywane na pierwszym posiedzeniu Sejmu po wakacjach, do tej pory nie wyszły z rządu.
5: Przypomina były wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński z Rozwoju Plus. Na ten moment pierwszy możliwy termin sejmowych prac to początek października.
0: O tym newsie po prostu warto wiedzieć.
5: Szef MON o swojej odwołanej nagle przez stronę amerykańską jutrzejszej wizycie w USA. Jak wyjaśnia Władysław Kosiniak-Kamysz, spotkanie zostało odwołane z uwagi na wizytę przywódcy Chin i zaangażowanie w nią szefa Pentagonu Pita Hexeta.
7: Jest prośba o zmianę tego terminu w tym momencie. Moi zastępcy, pani minister Sobkowiak-Czarnecka, pan minister Zalewski wraz z całymi zespołami już się udali do Stanów Zjednoczonych, więc będą tam prowadzić rozmowy. Znajdziemy dogodny termin. Nigdy nie miałem z tym problemu z sekretarzem Hexetem.
5: Szef MON mówił wcześniej, że spotkanie z amerykańskim sekretarzem Pitem Hexetem ma dotyczyć polskiego bezpieczeństwa oraz lokalizacji Centrum Serwisowania Pocisków do wyrzutni Patriot w Polsce.
0: Słuchaj Bounce przez aplikację i zawsze bądź na czasie.
8: Coś o pogodzie.
5: Wszędzie poza północnym zachodem przelotny deszcz, do tego na niebie sporo chmur. A na termometrach maksymalnie od 13 stopni na Śląsku, przez 14 na Podkarpaciu i Podlasiu, 16 na Mazowszu i Pomorzu, do 17 w Wielkopolsce i Lubuskiem.

0: autopromocja.
1: Bounce nadaje aż w 4 miastach w Polsce.
0: Katowice, Kraków, Poznań i Warszawa.
1: Odpal nas w DAB+ i dołącz do radiowej społeczności w Eterze, na Discordzie
2: lub w radiowych social media.
0: Autopromocja.

0: Reklama. Szukasz wsparcia IT na najwyższym poziomie? G-Soft to specjaliści od infrastruktury sieciowej i cyberbezpieczeństwa. Pomagamy firmom działać szybciej, bezpieczniej i wydajniej. Odwiedź g-soft.pl i postaw na sprawdzone rozwiązania. G-Soft. Technology is your future.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: To, co chowasz w ścianach, zostaje tam na lata. Dlatego elektrykę zrób raz, a dobrze. Instalacje elektryczne Brończyk. Kompleksowa obsługa Twojej inwestycji. Instalacje elektryczne, teletechniczne i odgromowe. Inspekcje, pomiary, inteligentny dom. Działamy na terenie całej Polski. Zadzwoń 609-420-078. 609-420-078.
0: Reklama. Jesteś w centrum wydarzeń. Słuchasz tego, co lubisz i dowiadujesz się tego, co ważne. Twoje hity.
3: Miriam Lipińska. Nawet 15 lat może spędzić w więzieniu 17-latek z Siemianowic Śląskich, zatrzymany za planowanie zamachu terrorystycznego na szkołę i meczet. Paweł G. został ujęty przez ABW, usłyszał zarzuty i trafił na 3 miesiące do aresztu. To nieodosobniony przypadek, mówi minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński.
4: W ostatnich tygodniach mieliśmy kilka przynajmniej takich przypadków, które realizowane były zarówno przez służby specjalne, jak i CBZC. Każdorazowo, tak jak powiedziałem, wątki i motywy są sprawdzane. W tej sprawie trwa dalej śledztwo. Z tego, co wiem od policji, to różne warianty jeszcze mogą się w tej sprawie pojawić.
3: Nastolatek usłyszał zarzuty m.in. bezpośrednich przygotowań do zabójstwa wielu osób, a także udziału w zorganizowanej grupie przestępczej i szerzenia propagandy faszystowskiej i nazistowskiej.
0: O tym newsie po prostu warto wiedzieć.
3: Rząd zajmuje się dziś pakietem ustaw, który ma m.in. uregulować kwestie zarobków lekarzy i zapobiegać nadużyciom, bo jak mówił premier, lekarz-rekordzista z Braniewa według NFZ-u rozliczył 72 godziny pracy w ciągu jednej doby, za co otrzymał wynagrodzenie. Projekty przepisów zakładają też ograniczenie pracy medyków w publicznych placówkach do maksymalnie 2 etatów, mówi Donald Tusk.
5: I wtedy to maksymalne wynagrodzenie w skali roku na pewno nie przekroczy miliona, będzie około 900 tysięcy złotych, czyli trochę ponad 70 tysięcy złotych miesięcznie. To jest ten górny pułap. Mówimy o lekarzach, którzy pracują na 2 etatach. I to jest wynagrodzenie nie tylko godne, ale nadal będzie to wynagrodzenie jedno z najwyższych w Europie, żeby nikt nie miał wątpliwości.
3: Według rządu placówki i lekarze na zawarcie między sobą nowych umów mają dostać 0,5 roku. Wcześniej była mowa o roku.
0: Słuchaj Bounce przez aplikację i zawsze bądź na czasie.
6: Coś o pogodzie.
3: Na termometrach dziś maksymalnie od 13 stopni na Śląsku, przez 14 na Podkarpaciu i Podlasiu, 16 na Mazowszu i Pomorzu, do 17 w Wielkopolsce i Lubuskiem. Najwięcej chmur na południu. W pozostałych regionach są niewielkie przejaśnienia, ale padać będzie niemal wszędzie poza północnym zachodem.

0: No widzisz, tak jest urządzony świat, że czas ucieka na zbyt chyżo. Cios ukryje zawód, uśmiech albo krzyk, choć każdy jest kowalem swojego losu.
1: Życie
0: jak alkohol wchodzi w krew
1: i warto je używać.

0: Promocja.
1: Bounce powstał, bo klubowa społeczność zasługuje na własny głos w eterze.
2: Nie mamy za plecami wielkiego nadawcy. Mamy was.
1: Wejdź na patronite.pl/bounce. Wybierz próg. Zostań patronem.
2: Wielkie dzięki wszystkim patronom za wsparcie.
0: Więcej szczegółów na bounce.radio.
2: Autopromocja.

0: autopromocja.
1: Bounce nadaje aż w 4 miastach w Polsce.
0: Katowice, Kraków, Poznań, Warszawa.
1: Odpal nas w DAB+ i dołącz do radiowej społeczności w eterze, na Discordzie
2: lub w radiowych social media.
0: Autopromocja.

0: Jesteś w centrum wydarzeń. Słuchasz tego, co lubisz i dowiadujesz się tego, co ważne. Twoje hity.
1: Twoje newsy. Miriam Lipińska. Granica z Ukrainą pod specjalnym nadzorem. Wojsko i Straż Graniczna budują tam miejsca schronienia. Na wschodniej granicy pojawiły się też systemy antydronowe i antyrakietowe. Wszystko w związku z rosnącym zagrożeniem ze strony Rosji, mówi szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.
2: Jednostki przeznaczone do obrony przeciwlotniczej, przeciwrakietowej zajmują wyznaczone przez dowódców pozycje w okolicy na przykład przejścia granicznego z rozkazami zniszczenia obcych statków powietrznych, które by zbliżały się, naruszały polską przestrzeń powietrzną.
1: Służby opracowały też procedury, żeby w razie zagrożenia możliwe było szybkie opuszczenie przejścia granicznego.
0: O tym newsie po prostu warto wiedzieć.
1: Politycy Koalicji Obywatelskiej Michał Szczerba i Patryk Jaskulski zawiadamiają prokuraturę w sprawie organizacji spotkania z prezydentem. Chodzi o pakiety premium, które mogli wykupić uczestnicy polsko-amerykańskiego szczytu biznesowego z udziałem Karola Nawrockiego, który odbył się wczoraj w Nowym Jorku. To urąga godności urzędu prezydenta, mówi eurodeputowany Michał Szczerba.
3: Cennik spotkań z prezydentem jest to uderzenie w powagę państwa polskiego. To standard Republiki Bananowej, a nie demokratycznego państwa prawa.
1: Przebywający w Nowym Jorku prezydent twierdzi, że nie uzależnia spotkań od wpłaconych pieniędzy, ale nie odpowiedział na pytanie dziennikarzy, czy wiedział o aktywności fundacji.
0: Słuchaj Bounce przez aplikację i zawsze bądź na czasie.
4: Coś o pogodzie.
1: Dziś przeważnie pochmurno z przelotnym deszczem, a na termometrach od 13 stopni na Śląsku, przez 14 na Podkarpaciu i Podlasiu, 15 na Opolszczyźnie, 16 na Mazowszu i Pomorzu, do 17 w Wielkopolsce.
0: Reklama.
5: Znowu się zawiesił.
0: Twój laptop? Chyba już trochę wiekowy, co?
5: Nie pytaj.
6: Twój komputer myśli dłużej niż ty? Czas na upgrade. Karty graficzne, procesory, dyski SSD, pamięci. Laptopy, monitory, klawiatury, myszki. Sprzęt, który po prostu działa. Fachowe doradztwo, gwarancja nawet do 2 lat, proste zwroty. Wejdź na grant@it.pl i zamów już teraz. Grant IT. Od informatyków dla informatyków.
5: To będzie ostatnia reklama.
7: Ten dźwięk oznacza tylko jedno. Zaczyna się najlepszy wieczór w mieście. MK Bowling. Kręgle, bilard, pyszne jedzenie i muzyka, przy której nie usiedzisz. Wpadnij ze znajomymi, zabierz rodzinę, zorganizuj urodziny albo imprezę firmową. Nowoczesne tory, profesjonalny sprzęt i klimat, do którego wraca się co weekend. MK Bowling w Suwałkach i w największych miastach w Polsce. Sprawdź, gdzie zagrać najbliżej na mkbowling.pl.
0: Reklama.

0: Autopromocja.
1: Bounce powstał, bo klubowa społeczność zasługuje na własny głos w eterze.
0: Nie mamy za plecami wielkiego nadawcy. Mamy was.
1: Wejdź na patronite.pl/bounce. Wybierz próg. Zostań patronem.
0: Wielkie dzięki wszystkim patronom za wsparcie. Więcej szczegółów na bounce.radio. Autopromocja.

0: Reklama. Szukasz wsparcia IT na najwyższym poziomie? G-Soft to specjaliści od infrastruktury sieciowej i cyberbezpieczeństwa. Pomagamy firmom działać szybciej, bezpieczniej i wydajniej. Odwiedź g-soft.pl i postaw na sprawdzone rozwiązania. G-Soft. Technology is your future.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: To, co chowasz w ścianach, zostaje tam na lata. Dlatego elektrykę zrób raz, a dobrze. Instalacje elektryczne Brończyk. Kompleksowa obsługa Twojej inwestycji. Instalacje elektryczne, teletechniczne i odgromowe. Inspekcje, pomiary, inteligentny dom. Działamy na terenie całej Polski. Zadzwoń 609 420 078. 609 420 078.
0: Reklama. Jesteś w centrum wydarzeń. Słuchasz tego, co lubisz i dowiadujesz się tego, co ważne. Pas! Twoje hity.
3: Twoje newsy.
4: Miriam Lipińska. Policja wyjaśnia, co dokładnie stało się dziś rano w podstawówce w miejscowości Ptaki w gminie Turośl na Podlasiu. 11-letni uczeń zaatakował toporkiem o rok młodszą dziewczynkę, mówi nadkomisarz Marta Rodzik z policji w Białymstoku.
5: Na numer alarmowy 112 wpłynęło zgłoszenie, że w jednej ze szkół w powiecie kolnańskim uczeń zaatakował uczennicę. Ze wstępnych ustaleń policjantów pracujących na miejscu wynika, że 11-latek wszedł do szkoły i na korytarzu zaatakował toporkiem przypadkową dziewczynkę.
4: 10-latka trafiła do szpitala, 11-latek został obezwładniony przez rodzica jednego z uczniów. Chłopiec prawdopodobnie trafi teraz na badania psychiatryczne.
0: O tym newsie po prostu warto wiedzieć.
4: Nie rok, jak sugerowało Ministerstwo Zdrowia, a tylko pół roku będą mieć placówki ochrony zdrowia na dostosowanie umów z lekarzami do nowych przepisów, które przyjął dziś rząd. Chodzi o ograniczenie stawki godzinowej do 240 zł brutto i do maksymalnie dwóch etatów, mówi premier Donald Tusk.
6: Postanowiliśmy z panią minister, aby w tym projekcie jednak skrócić także ten czas przygotowania wszystkich jednostek do tego nowego systemu i to nie będzie 12 miesięcy, tylko maksimum 6 miesięcy w przypadku, kiedy trzeba będzie modelować, weryfikować, rozwiązywać stare umowy.
4: Pakiet zmian to pokłosie m.in. afery w Szpitalu Południowym w Warszawie i informacji o milionowych zarobkach niektórych lekarzy.
0: Słuchaj Bounce przez aplikację i zawsze bądź na czasie.
7: Coś o pogodzie.
4: Wszędzie poza północnym zachodem przydadzą się dziś parasole, a na termometrach maksymalnie od 13 stopni na Śląsku, przez 14 na Podkarpaciu i Podlasiu, 15 na Opolszczyźnie, 16 na Mazowszu i Pomorzu, do 17 w Wielkopolsce.
0: Reklama. Nowoczesne biuro, funkcjonalna szatnia czy inteligentne skrytki Smart Locker. U nas znajdziesz wszystko, by profesjonalnie wyposażyć swoją przestrzeń. Malow to polski producent mebli metalowych, tworzonych z myślą o biurach, szkołach, szpitalach i zakładach przemysłowych. Łączą wytrzymałość metalu z designem, który pasuje do każdego wnętrza. Postaw na najwyższą jakość i sprawdź na malow.com.pl. Malow. Bezpieczny wybór.
1: To będzie ostatnia reklama.
8: Znowu się zawiesił.
9: Twój laptop? Chyba już trochę wiekowy, co?
8: Nie pytaj.
10: Twój komputer myśli dłużej niż ty? Czas na upgrade. Karty graficzne, procesory, dyski SSD, pamięci. Laptopy, monitory, klawiatury, myszki. Sprzęt, który po prostu działa. Fachowe doradztwo, gwarancja nawet do 2 lat, proste zwroty. Wejdź na grant-it.pl i zamów już teraz. Grant IT. Od informatyków dla informatyków.
0: Reklama.

0: Petra Farentajda.
1: Sprawdź kolejne show
0: na bounce.radio.

0: Bounce nadaje aż w 4 miastach w Polsce.
1: Katowice, Kraków, Poznań i Warszawa.
0: Odpal nas w DAB+ i dołącz do radiowej społeczności w Eterze, na Discordzie
2: lub w radiowych social media.
3: Autopromocja.
4: Welcome to Dark Light Sessions.

0: Bounce powstał, bo klubowa społeczność zasługuje na własny głos w eterze.
1: Nie mamy za plecami wielkiego nadawcy. Mamy was.
0: Wejdź na patronite.pl/bounce. Wybierz próg. Zostań patronem.
1: Wielkie dzięki wszystkim patronom za wsparcie. Więcej szczegółów na bounce.radio. Autopromocja. Welcome to Hell Deep Radio with Oliver Heldens.

0: YouTube uploads or hit me up on my socials at Oliver Heldens. Alright, I'll see you all again next week for another great episode. Ciao, adios, see you later.
1: Autopromocja.
2: Bounce nadaje aż w 4 miastach w Polsce.
1: Katowice, Kraków, Poznań i Warszawa.
2: Odpal nas w DAB+ i dołącz do radiowej społeczności w eterze, na Discordzie
3: lub w radiowych social media.
1: Autopromocja.
4: This is Ignite Radio.

0: Beats.
1: From around the world.
2: Twój wieczór nakręca Bounce Department.
1: Słuchasz seta Firebeats. Sprawdź kolejne show
2: na bounce.radio.

0: Bounce powstał, bo klubowa społeczność zasługuje na własny głos w eterze.
1: Nie mamy za plecami wielkiego nadawcy. Mamy was.
0: Wejdź na patronite.pl/Bounce. Wybierz próg. Zostań patronem.
1: Wielkie dzięki wszystkim patronom za wsparcie.
2: Więcej szczegółów na bounce.radio.
3: Autopromocja.

0: nadaje aż w 4 miastach w Polsce.
1: Katowice, Kraków, Poznań i Warszawa.
0: Odpal nas w DAB+ i dołącz do radiowej społeczności w Eterze, na Discordzie
2: lub w radiowych social media.
3: Autopromocja.
4: Transportation portal initiated. Transfer to planet Perfecto begins in 15 seconds.

0: Twój wieczór nakręca Bounce Department.
1: Słuchasz seta
0: Pola Oakenfolda.
1: Sprawdź kolejne show
0: na bounce.radio.

0: Autopromocja.
1: Bounce nadaje aż w 4 miastach w Polsce.
0: Katowice, Kraków, Poznań i Warszawa.
1: Odpal nas w DAB+ i dołącz do radiowej społeczności w Eterze, na Discordzie
2: lub w radiowych social media.
0: Autopromocja.
3: Yo, what's up? My name is Wouter. I'm Sjoerd. Together we're Showtech from the Netherlands. And yeah, we have this style. We don't know how to call it. We call it Showtech style.

0: here on Showtech Radio.
1: This is Showtech Radio.
2: Tak gra tylko
3: Bounce. Twoje hity są u nas. Bring that beast back.

0: Bounce powstał, bo klubowa społeczność zasługuje na własny głos w eterze.
1: Nie mamy za plecami wielkiego nadawcy. Mamy was.
0: Wejdź na patronite.pl/bounce. Wybierz próg. Zostań patronem.
1: Wielkie dzięki wszystkim patronom za wsparcie. Więcej szczegółów na bounce.radio. Autopromocja. Twój wieczór nakręca Bounce Department.
0: Słuchasz seta
1: prosto z Tomorrowland.
0: Sprawdź kolejne show
1: na bounce.radio.

0: Twój wieczór nakręca Bounce Department.
1: Słuchasz seta
0: prosto z Tomorrowland.
1: Sprawdź kolejne show
0: na bounce.radio.
2: Bounce.